0: Nena, andu fedu tinabatwa chabe. Ndiposo tizanka chabe. Ndechimene tukudzima ngirira ndichani. Boma leni reni linasungitsa malamulo amenewo. Mudzono loti iweyo napamuntu ama kugwira nkukumanga. Koma simudzamva kuti boma atila pamuntu. Boma lima kusunga mpaka na nzeru zako zifike paine. Ama nena kuti pamene nzeru zako zamalizira mpamene mulungu ama yambira. Tieni, timudziwe mulungu. Tieni, tidziwe kuti ifeyo siti na zirenge roka ngatimena ata zikonzera mulungu. Ifeyo ndife chirengedwe, tidachita choumbidwa. Ndiye, tisadzichotse moyo watu kumene kunkula kuira ambiri ndipo nkula kuira chirengedwe. Alangizi, malinga na ndinthawi yathu, tingotika fikeni bwino.
1: Zikomo kumpandu.
0: Mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Teti. Alangizi yathu alero anali a Vitorino Kachinjika, amai Mbeza, amai Naphiri, Augusto Mafuta. Pampando munali ndine Maria Sinclair. Pamakina, munali ndi Marco Chizondani.

Chima kula den kuzidelera ife anthu akuno ku Africa. Kubwezera na mbuye roka roka malomo gwira na manja kuti mzathu amene wayambapo apite patsogolo. Akutero stamale pano kuti tsiku lomwe ife anthu amuno mu Africa tidzagwira ne manja kumvana chimodzi. Haitere. Zidzatiendera. Taonani timamva nkhani apa. Dzulo dzulo laliwisi ili ndithu dziko la Congo, Brazzaville. Latero kuti aliyense wachikuda wochokera m'maiko amuno mu Africa kufuna kulowa dzikolo palibe nso zomuvutitsa kwambiri kuti iwe wachoka kuti mwakuti ayi. Bola munthu yali muno mu Africa kulibe nso za visa ayi. Bola ngokhala mziphaso zosonyeza ku dziko la kwawo umene achokerako. Kumufunsa Denis Sasongweso mtsogoleri wa dziko limeneli la Congo Brazzaville akuti ndapanga zimenezo pofuna olimbikitsa mgwirizano pakati pa maiko a mu Africa kuti anthu ake adziyenderana mosavuta. Zaka zaposa chedwa pa maiko a Benin, Togo, Rwanda, Ghana, Seychelles kudzanso Gambia achitanso chimodzi modzi. Izabwino zonse. Umodzi wa Africa ukudalira ife anthu akuno ku Africa. Tikatero ndiye kuti zidzatiendera. Koma kupanda kutero ayi mthiradi. Oyel ndi Simon Shimbetu. Africa Unit. One way. Nkhani yake ndi imeneyo, umodzi pakati pa anthu aku Africa. Umodzi pakati pa maiko a mu Africa.